Sława Jezusu Chrystu. Dziś czwartek, 30 lipca 2026 roku. Wbiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Według starego stylu jest dziś 17 lipca. Jest to dzień atoskiej ikony Bogu Rodzicy, świętej wielkomęczennicy Maryny, znanej też jako Margaryty, świętego mnicha Łazarza i irynarcha Sołowieckiego. Żywoty świętych tradycyjnie o 17.15.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, który przedstawi nam proboszcz Stopolan. Następnie około godziny 16:40 audycja profilaktyczna Katarzyny Waśkowskiej. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja, gdzie dowiedzą się Państwo m.in. o spotkaniu prawosławnej młodzieży z całego świata w Supraślu. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do świętego Mikołaja. Około 19:10 nowy odcinek audycji profesora Jana Kochanowicza. Pytanie do specjalisty. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy rozmowę z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej o pielgrzymce na Grabarkę. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 17 lipca. Jest to dzień atoskiej ikony Matki Bożej, świętej wielkomęczennicy Maryny, świętego mnicha Łazarza i irynarcha Sołowieckiego.

Czwartek to także Dzień Świętych Apostołów i Świętego Mikołaja Cudotwórcy, których wspominamy co tydzień w ramach tygodniowego cyklu nabożeństw w Cerkwi Prawosławnej.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu. A będzie to fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 14, wersety 6-19 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersety 17-28. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jeżeli przyszedłbym do was mówiąc językami, to w czym byłbym wam pożyteczny, jeśli bym wam nie przekazał czy to objawienia, czy to wiedzy, czy to proroctwa, czy nauki? Przecież to, co bezduszne, wydaje dźwięk, czy to flet, czy to cytra, jeśli by nie wydawały rozmaitych tonów, to jak można by rozpoznać, co jest grane na flecie lub cytrze? Bo gdyby trąba niewyraźny głos wydała, któż by się gotował do boju? Tak samo i wy, gdybyście mówiąc językami nie powiedzieli słowa zrozumiałego, jakby było wiadomo, co zostało powiedziane? Rzucalibyście słowa na wiatr. Jakże wiele jest rodzajów dźwięków w świecie i każdy z nich brzmi inaczej. Jeślibym więc nie znał znaczenia tego dźwięku, to byłbym dla mówiącego barbarzyńcą, a i mówiący dla mnie barbarzyńcą. Tak samo i wy, gdy usilnie zabiegacie o dary duchowe, to starajcie się, abyście mieli je obficie ku budowaniu cerkwi. Dlatego, kto mówi językami, niech modli się, by je tłumaczyć. Gdybym bowiem modlił się językami, modliłby się tylko mój duch, a rozum mój byłby bezowocny. A więc jak jest? Będę modlił się duchem, będę się modlił i rozumem. Będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem. Jeśli byś wypowiadał błogosławieństwo duchem, to jakże by obecny przy tym prosty człowiek odpowiedział amen na twoje dziękczynienie, skoro nie wiedziałby, co mówisz? Ty bowiem dobrze składasz dziękczynienie, lecz innego to nie buduje. Dziękuję Bogu mojemu, że więcej niż wy wszyscy mówię językami. Ale w cerkwi wolę powiedzieć 5 słów rozumnie, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów w języku.

0: W owym czasie, idąc w górę ku Jerozolimie, wziął Jezus na osobność 12 uczniów i w drodze powiedział im: Oto idziemy do Jerozolimy i Syn Człowieczy wydany będzie arcykapłanom i znawcom ksiąg i skażą go na śmierć i wydadzą go narodom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeusza ze swymi synami, kłaniając się i prosząc go o coś. On zaś rzekł do niej: Co chcesz? Mówi mu: Powiedz, by ci dwaj moi synowie zasiedli jeden po twej prawicy i jeden po lewicy w królestwie twoim. Odpowiadając, Jezus rzekł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, lub ochrzcić się chrztem, którym ja mam być ochrzczony? Mówią mu: Możemy. Mówi im: Kielich mój wprawdzie pić będziecie i chrztem, którym ja jestem chrzczony, będziecie ochrzczeni, ale dawanie miejsca po mojej prawicy i lewicy nie do mnie należy. Będą je mieli ci, którym zostały one przygotowane przez Ojca mego. Gdy 10 to usłyszało, oburzyło się na obu braci. Jezus zaś, przywoławszy ich do siebie, rzekł: Wiecie, że władcy narodów zniewalają je, a wielcy nadużywają swej władzy nad nimi. Wśród was niech tak nie będzie. Ale kto wśród was chciałby stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. I kto wśród was chciałby być pierwszym, niech będzie waszym niewolnikiem. Tak też Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać duszę swoją jako okup za wielu.
1: Sława Tobie, Gospodzie, sława Tobie.
2: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas proboszcz Stopolan.
3: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Bracia i siostry, Chrystus ogłasza swym uczniom, że zostanie wydany, ukrzyżowany i zmartwychwstanie. Czy słuchali Go? Można w to wątpić. Może myśleli, że chodzi o jakąś alegorię, ale nie rzeczywiste wydanie, bo na te nie byli gotowi. Jak wiemy, w większości pouciekali. Wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem, ale mesjaństwo utożsamiali z ziemską chwałą. Zapewne po cichu liczyli na to, że kiedy już Chrystus ukaże się światu jako Odkupiciel, wtedy też dostaną coś z tej władzy. Jezus jednak inne mesjaństwo zaplanował. Rzeczywiste, ale duchowe. Nie w chwale, a w uniżeniu. Matka Jakuba i Jana również podziela taki styl myślenia i prosi o miejsce dla swoich synów po dwóch stronach tronu Zbawiciela. Oni zapewne stali z tyłu ze spuszczonymi głowami, bo sami wstydzili się o to prosić. Ale czy wiedzą, o co proszą? Tron chwały, ten, na którym siądzie Syn Człowieczy, aby osądzić ludzkość. Chcieliby siedzieć po jego prawicy i lewicy. Ale tron chwały to przecież jest krzyż. Chrystus zawisł na krzyżu, dokonując odkupienia, przez co drzewo staje się mesjańskim tronem króla. Miejsce po jego prawej i lewej stronie oznaczałoby współukrzyżowanie się z nim, czyli to, które zajęli dwaj przestępcy odbywający egzekucję w ten sam dzień. Jeden wykorzystał to ku zbawieniu, drugi ku potępieniu. Oznacza to, iż miejsce po prawicy i lewicy Boga nie jest jeszcze gwarantem zbawienia i wiąże się ono z wielkim cierpieniem. I tak, w perspektywie eschatologicznej, w Królestwie Bożym to miejsce jest okryte chwałą i majestatem, ale pod warunkiem, że pragnie go nasza dusza, bo w przypadku łotra obrażającego współukrzyżowanych nie pragnęła. O związku cierpienia ze świętością i miejscem obok Chrystusa mówi nam ikonografia. Motyw deisis przedstawia Jezusa w otoczeniu swej matki i świętego Jana Chrzciciela. Życie obu tych postaci związane jest z niesamowicie trudnym doświadczeniem, w przypadku Bogu Rodzicy śmierci własnego syna i niewyobrażalnej miłości do ludzi, a u świętego Jana Chrzciciela z więzieniem i męczeńską śmiercią. Nie jest tajemnicą fakt, iż gdy zbliżamy się do Boga, w naszym życiu pojawia się coraz więcej cierpienia. Nawet najwięksi asceci, tacy jak święty Paisjusz Hagioryta, całkowicie pozbywając się troski o samych siebie, w miarę osiągania ogromnej radości z przebywania z Bogiem, zaczynali rozumieć Bożą miłość stworzenia i w niej uczestniczyć. A wyobraźmy sobie cierpienie, jakie odczuwają rodzice, gdy ukochany syn lub córka długo nie wraca do domu i nie daje znaku kontaktu. Tak samo święci troszczyli się i martwili o każdego człowieka, który duchowo zbłądził. Nie jest więc czymś prostym zajmowanie miejsca po prawicy czy lewicy Boga. I nie każdy jest do tego, czyli cierpienia, powołany. Bo jak mówi Chrystus, nie do mnie jednak należy dać miejsce,

w Panu. W ten sposób zrealizujemy nasze powołanie i znajdziemy się w Jego Królestwie. A kto będzie tam, gdzie siedział, to już okaże się później. Bo jak mówi Zbawiciel, w domu Ojca mojego mieszkań jest wiele. Oby którekolwiek z nich dostało się nam. Amen.

Warto zgłębiać Pismo Święte, bo to taki podręcznik naszego życia. Niech towarzyszy nam ono w każdym dniu i staje się instrukcją w trudnych sytuacjach.

0: muzycznej Katarzyny Waśkowskiej.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Witam Państwa serdecznie w drugiej części rozmowy z panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą. W naszej rozmowie poruszamy temat choroby alkoholowej, jej pierwszych objawów, leczenia oraz znaczenia profilaktyki. Zapraszam do wysłuchania dalszej części wywiadu. Alkoholizm dotyka nie tylko osoby pijącej. Jak choroba alkoholowa wpływa na rodzinę, partnerów i dzieci? Jakie sygnały powinny zaniepokoić najbliższych?
3: Co nie ulega wątpliwości, to to, że picie jednej osoby wpływa na pozostałych członków rodziny bardzo źle dla tychże członków. Ta osoba pijąca najczęściej jest na tyle znieczulona albo za chwilę się znieczuli na wieczór, że nie będzie myślała i czuła tak silnie, natomiast pozostałe osoby, pozostając trzeźwe, bardzo doświadczają tego picia tej osoby. Czasami jest to przemoc, ponieważ osoby pod wpływem alkoholu zachowują się w sposób, w który się najczęściej nie zachowują bez alkoholu, tak, czyli na trzeźwo, bardziej się kontrolują. Natomiast po alkoholu dochodzi do różnych trudnych i zachowań, i słów. Poza tym bardzo ważnym faktem dla całej rodziny jest to, że osoba pijąca wybiera alkohol ponad nich. To znaczy, wolę się napić, niż żyć z Wami w zgodzie. Wolę się napić, niż dać Wam spokój, w sensie takim, że będziecie spokojni, nie będziecie tego przeżywać, nie będzie Wam smutno. I to poczucie, że jestem mniej ważny niż butelka wódki dla dziecka, takiej osoby pijącej, czy dla nie wiem, partnera, no to są bardzo trudne rzeczy do udźwignięcia. Dlatego często te osoby trafiają na terapię, będąc po prostu w relacji bliskiej z taką osobą, bo bardzo ciężko jest wytrwać przy jej boku i bardzo ciężko jest być w relacji z osobą pijącą. Nie bez znaczenia oczywiście jest fakt, że to, co już wcześniej powiedziałam, bardzo zwiększa się ryzyko uzależnienia dzieci, gdy mamy na myśli rodzica pijącego, więc tak nawet w trosce o dzieciaczki dobrze by było przerwać picie, jeżeli ktoś ma taki kłopot. Poza tym badania jednoznacznie wskazują, że liczba osób uzależnionych jest bardzo zależna od tego, czy w dzieciństwie tej osoby rodzic pił. Możemy wówczas mówić o takim syndromie jak DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Możemy mówić też o współuzależnieniu, czyli destrukcyjnej formie przystosowania się do osoby pijącej. To jest najczęściej współmałżonek, który, chcąc ratować tego pijącego, tak, zachowuje się w taki sposób, że niestety nie ułatwia wyjścia, pomimo tego, że ma świetne intencje i bardzo jakby zależy mu, żeby ta osoba przestała pić. Natomiast no niestety robi takie rzeczy, które jakby pod względem takim terapeutycznym i takim racjonalnym i pod względem faktów tak naprawdę nie przybliżają tej osoby do zaprzestania picia. Mam tu na myśli takie zachowania jak spłacanie długów tej osoby, wyciąganie z innych tarapatów, dzwonienie do szefa, kłamanie, że mąż jednak się dzisiaj słabo czuje, bo dostał, nie wiem, jakiegoś wirusa, tak? Więc chronienie tej osoby przed konsekwencjami picia jest dokładnie przeciwnym działaniem, niż powinno się tutaj zadziać, ponieważ dopiero kiedy ta osoba doświadczy całego spektrum problemów wynikających z jego picia, dopiero wtedy może mieć taką refleksję, że trzeba będzie, że chce przerwać i ewentualnie wtedy sięgnie po pomoc, ponieważ to jest dla osób zdrowych niebywałe, jak można tak myśleć, ale te osoby uzależnione mają więcej korzyści z picia niż strat do pewnego momentu. I przez te korzyści rozumiemy głównie korzyści emocjonalne, czyli ten stan po alkoholu jest dla nich tak atrakcyjny, że są w stanie ponieść masę różnych strat, żeby tylko tego stanu na chwilę, tego przyjemnego uzyskać. I te straty mogą być przerażająco duże, ale dopóki ten bilans się zgadza, dopóki te korzyści są większe, to te straty nie wystarczają, żeby przerwać picia, dobrze? Więc pamiętajmy, jako rodziny osób mające w bliskim otoczeniu osobę pijącą, nie chronimy jej przed konsekwencjami, nawet jeżeli to brzmi strasznie, bo tylko to może spowodować, że ta osoba zechce się leczyć, zechce przestać pić.
2: Na czym polega leczenie alkoholizmu i jaką rolę odgrywa w nim psychoterapia?
3: Przede wszystkim warto podkreślić, że bez leczenia stałe zaprzestanie picia jest bardzo trudne, nie powiem, że niemożliwe, bo są osoby, które wychodzą z uzależnienia, czy jakby przestają pić, bo to nie to samo. Osoby przestają pić w wyniku własnej decyzji, bo się przestraszyły, bo na przykład lekarz powiedział, że umrze pan, jak pan nie przestanie pić, albo mają nowotwór, albo żona się wyprowadziła i powiedziała, że nie wrócę, dopóki nie będziesz pił. Więc często takie pewne wydarzenia są wystarczające, żeby dana osoba przestała pić i nie pije latami. Natomiast pracując wiele lat z osobami uzależnionymi, wiem, że tak myśli 99% osób, że to mi się uda. Natomiast procent jest dokładnie odwrotny, czyli 1% to są osoby, którym się uda o własnej decyzji, tak, na tyle być silnym, żeby to picie nie wracało. Więc 99% osób po prostu powinno iść się leczyć i jest masa miejsc, dużo specjalistów, różne formy terapii, którym te osoby mogą się poddać. Są oddziały całodobowe, są terapie tak zwane dochodzące dzienne, gdzie pacjent jest od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, jest zwolnienie lekarskie, za to nocuje się w domu, ale pacjent ma zwolnienie lekarskie, więc można jakby być tak zatrudnionym i korzystać z takiej pomocy. Można też, tak jak powiedziałam, oddział całodobowy od 6 do 8 tygodni w różnych miejscach w Polsce. Tam też jest zwolnienie lekarskie, więc można po prostu pójść i się leczyć i odbyć ten program. Łagodniejszą formą, czy mniej intensywną, jest terapia indywidualna, w której jakby tak jest jeden na jeden, czyli pacjent-terapeuta i wtedy pracujemy nad tą abstynencją, nad utrzymaniem trzeźwości. Też są ruchy AA, anonimowych alkoholików, które bardzo pomagają osobom uzależnionym. Tam siłą jest ta wspólnota, kiedy wiemy, że wszyscy mamy ten sam problem i to bardzo jakoś buduje tą motywację.
2: Profilaktyka jest często określana jako najskuteczniejsza forma przeciwdziałania uzależnieniom. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych?
3: Podzielę się swoim przykładem. Mam małe dzieci i byłam ostatnio na urodzinach i w sali zabaw i pan z obsługi przywiózł tort, wprowadził tort tak w pewnym momencie i przywiózł szampana i plastikowe kieliszki. Szampana bezalkoholowego i plastikowe kieliszki dla dzieci w wieku 6 lat. Od razu zainterweniowałam, mówiąc, że ja bardzo proszę, żeby to jak najszybciej tak zabrać stąd, ponieważ to jest jeden właśnie z tych elementów profilaktyki, na który sami mamy duży wpływ, czyli nie podajemy szampanów bezalkoholowych na sylwestrach dla dzieci, na urodzinach, nie dajemy dzieciom nie wiem, piwa bezalkoholowego, nie lejemy im wody do kieliszków, żeby mogły znieść z nami toast, ponieważ chcemy rozprzęglić to, co w naszej kulturze niestety jest bardzo sprzężone, czyli każda impreza równa się picie alkoholu. Bardzo cieszy mnie trend u młodych ludzi teraz, kiedy ja mam pacjentów młodych, też mam córkę nastoletnią, gdzie to picie staje się niemodne. Kiedy są na imprezie osoby, które piją, ale są takie, które nie piją, i mówią, że to jest fajne i że nawet trochę inni im zazdroszczą, że tak po prostu taką decyzję podejmują. Więc na pewno to, co robimy swoim dzieciom, czyli jaki wzór dajemy swoim dzieciom, będzie tutaj bardzo ważne. Ile my pijemy, kiedy pijemy, czy ten alkohol jest u nas często na stole, czy wszystkie imprezy świętujemy z alkoholem i dzieci to widzą i nabywają takiego przekonania, że to jest jedno z drugim połączone, a nie jest. i może nie być, i można świętować bez alkoholu, czyli nie łączymy pewnych emocji z alkoholem. Nie pokazujemy, że jak tatuś jest zmęczony po pracy, to może wypić piwo. Jak mamy uroczystość, to tą radość przedłużamy tym alkoholem. Dobrze? Bo to jest bardzo niedobre połączenie, czyli coś przeżywam, to trzeba się napić. Coś przeżywam, to jedynym sposobem na to, żeby coś z tymi emocjami zrobić, jest alkohol, bo to będzie sedną uzależnienia, czyli regulowanie swojego napięcia, regulowanie swoich emocji za pomocą alkoholu. Bo jeżeli mamy te trzy czynniki biopsychospołeczne predysponujące do uzależniania, no to na nie trzy powinniśmy działać. Czyli jeżeli mamy ten biologiczny, tutaj na niego mamy jak najmniejszy wpływ, czyli na tą mocną głowę, na to, jak na kacu będziemy tak przeżywać te dolegliwości i na to, czy mieliśmy rodzica uzależnionego, czy nie, to na to mamy najmniejszy wpływ, ale jeżeli chodzi o ten czynnik społeczny, czyli, no nie wiem, bądźmy w grupie osób, które mniej alkoholu piją. Jeżeli mamy do wyboru grupę rówieśniczą, której ten alkohol jest stałym elementem, albo taką, która raczej stawia na inne wartości, sport, nie wiem, pójdzie do kina z popcornem, tak, pójdzie, gdzieś pojedzie na jakiś koncert, ale bez alkoholu. Dobra, więc zachęcajmy dzieciaki nasze, żeby w tamte strony raczej się kierowały, ale też musimy dawać dobry przykład. I to jest ten też czynnik społeczny, że te dzieci mają widzieć, że my nie chcemy tego alkoholu w naszym życiu, że on się pojawia bardzo rzadko, że my negujemy jakby tak jego obecność we wszystkich naszych momentach ważnych życia. Ten przykład musi iść od nas i to jest ten czynnik społeczny. I za ten czynnik psychologiczny, czyli ten emocjonalny, to jakby odpowiada nasza konstrukcja układu nerwowego też. Ale to, że jeżeli widzimy, że nasze dziecko na przykład sobie z wieloma emocjami nie radzi, jest mu trudno i z samooceną na przykład, ale też ze znoszeniem porażek, albo jak jest mu, może być, nie wiem, rozzłoszczone często, tak, czy jakieś wybuchowe, to nie czekajmy, aż dojdzie do wniosku, że alkohol jest najlepszym sposobem na to, żeby sobie z tymi emocjami radzić, tylko się tym zainteresujmy. Zaprowadźmy nawet do psychologa, żeby nauczył tego młodego człowieka z tymi emocjami radzić sobie na trzeźwo i za pomocą innych sposobów. Bo jeżeli wpadnie, no właśnie, jeszcze na to się nałoży jakaś grupa rówieśnicza, która powie, jak jest ci źle, to choć pójdziemy i się napijemy, no to droga do uzależnienia zdecydowanie bardziej otwarta. Zwróćmy uwagę na to, żeby to, co mówimy, było poparte naszymi czynami. Czyli jeżeli my do czegoś zachęcamy nasze dziecko, to najpierw pokażmy to przykładem, dopiero później tak mówmy, żeby kierowało się w jakąś stronę, bo jednak to modelowanie zachowań będzie tutaj miało największą wartość. Czyli co dzieci widzą, raczej powtórzą niż to, do czego my będziemy je zachęcać.
2: Jakie są pierwsze kroki, które warto podjąć, gdy podejrzewamy u siebie lub bliskiej osoby problem z alkoholem?
3: Jeżeli obawiamy się, że my możemy mieć problem z alkoholem, to albo kierujemy swoje kroki do specjalistów, którzy nam to zbadają i powiedzą, czy rzeczywiście mamy rację, tak? Czyli to są psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, to są ośrodki bezpłatne w Polsce, wiele takich jest w Białymstoku. Możemy też sobie wejść po prostu do internetu i tam już jest dostępnych kilka testów, takich po prostu nawet niewystandaryzowanych, ale to nam pokaże, na co jest zwracana uwaga przy ocenianiu, czy to już jest problem, czy jeszcze nie. Ale w ogóle sam fakt, że zaczynamy się tym interesować, że pojawia nam się ta lampka, że może coś być nie tak, to pewnie już jest sygnał o tym, że coś się dzieje, bo tak jak powiedziałam, bardzo długo osoby mające problem nie chcą go dostrzegać, więc jak już zaczynają szukać odpowiedzi, to jest pewnie sygnał o tym, że jest coś na rzeczy i warto się tym po prostu zająć.
2: A co może zrobić rodzina lub przyjaciele osoby uzależnionej? Jak wspierać, a jednocześnie nie utrwalać problemu?
3: Przez długi czas osoba uzależniona czy nadmiernie pijąca tworzy wokół siebie, dla siebie, taką bańkę iluzji, że jej picie nie jest problemem. Wszyscy dookoła mogą widzieć, że to już problem jest, natomiast ona uparcie będzie twierdziła, że to wszyscy dookoła się na nią uwzięli, a ona po prostu nikomu krzywdy nie robiąc pije i to w ogóle nie jest problem, bo w każdej chwili przecież jakby chciała, to by mogła przestać pić. Co osoby z boku już widzą, że jest nieprawdą, bo na przykład ta osoba już próbowała, albo się deklarowała, że już niedługo i to wcale nie następuje i to jest tylko takie mydlenie oczu dla wszystkich dookoła i dla siebie też. Istnieje takie pojęcie jak twardej miłości, czyli takiego sposobu bycia z osobą uzależnioną, w którym to sposobie zawarta jest siła tych osób z boku, które nie dają się wciągnąć w tą polemikę, które jak osoba uzależniona mówi: ale ja przecież ci krzywdy nie robię, piję za swoje i jeszcze chodzę do pracy, to często te rodziny tracą taki rezon. Jakby im się wydaje, że rzeczywiście to brzmi bardzo logicznie. Ja czuję, że coś jest nie tak, ja widzę, że to jest jakiś problem, ale ta osoba tak to opowie, że bliscy często tracą jakoś ten grunt pod nogami. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby być przy sobie. Jeżeli osoba bliska wie, że ta druga ma problem, to proszę zawierzyć sobie. To osoba pijąca jest w świecie nierealnym i będzie musiała wytworzyć różne argumenty, które jej pozwolą pić dalej, a my mamy być stabilni, mamy owszem słuchać, co ta osoba mówi, ale nie do końca w to wierzyć, mieć jednak swoje zdanie na ten temat. I mówić, tłumaczyć, prosić tak, natomiast w pewnym momencie pojawia się jakby konieczność prowadzenia bardziej rygorystycznych działań, czyli musisz pójść się leczyć. To już nie jest pod Twoją kontrolą. Sam sobie nie dasz rady. Próbowałeś, próbowałaś. Ta osoba oczywiście będzie to odwracała, że Ty jeszcze tym razem, tak, różnych argumentów będzie używała, nie dajemy się w to wkręcić i nabrać. I możemy zawarunkować tą osobę. Jeżeli nie zaczniesz się leczyć, to tak, no nie wiem, opuszczę Cię, odejdę, wyprowadzę się, złożę wniosek o rozwód, bo już nie chcę dalej tak żyć, nie chcę dla siebie i dla dzieci, tak, tego, co nam fundujesz. No ale wszystkie nasze straszenia czy groźby muszą mieć pokrycie w rzeczywistości. To znaczy, że jeżeli ja będę zapowiadać konsekwencje i nie będę ich realizował, to jakby to narzędzie już mi z rąk umyka i ta osoba mi więcej nie uwierzy. Więc jeżeli coś w ogóle chcemy warunkować, to musimy wybrać takie obostrzenia, które będę w stanie zrealizować i je po prostu realizować dla dobra tej osoby pijącej, dla naszej rodziny, bo też chcę ochronić siebie, na przykład i dzieci, ale też tą osobę, ale tłumacząc latami, czy prosząc latami, czy krzycząc latami, tak, to jakby nie zadziała. Tylko warunkowanie, zmuszanie do leczenia w pewnym momencie, stawianie warunku, jeśli nie leczenie, to odchodzę i nie dawanie się nabrać na to, że daj mi jeszcze jedną szansę, tym razem na pewno już, no nie wiem, sama przestanę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę oraz za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa pomoże lepiej zrozumieć, czym jest choroba alkoholowa, zachęci osoby zmagające się z uzależnieniem lub ich bliskich do szukania pomocy oraz pokaże, że wyjście z uzależnienia jest możliwe. A ja raz jeszcze przypomnę, że moim gościem była pani Małgorzata Iwaniuk, psycholog i psychoterapeuta. Dziękuję.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Za nami odcinek audycji profilaktycznej Katarzyny Waśkowskiej. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy czwartek, 30 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o międzynarodowym spotkaniu młodzieży prawosławnej w Supraślu, niewielkim trzęsieniu ziemi na Atosie i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Trwa tegoroczna edycja Międzynarodowego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej Supraśl. W Akademii Supraskiej prawosławni młodzi ludzie z kilkunastu krajów zebrali się, by odkrywać wielokulturowe bogactwo naszego wyznania oraz budować międzynarodowe więzi. Wydarzenie będzie trwało do następnego poniedziałku. Obecny jest na nim gościnnie biskup Gerasim z Teksasu z USA. We wtorek 28 lipca na Atosie niedaleko Karies odnotowano niewielkie trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,7 w skali Richtera. Zjawiska tego typu są odczuwalne na półwyspie dość często z uwagi na ukształtowanie i położenie geograficzne. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 19 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Program: godzina 6:30 wyjazd z Białegostoku, na Grabarce liturgia i procesja, przyjazd do Białegostoku około godziny 15. Zapisy pod numerem telefonu 883-772-000.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Bileckiego. O godzinie 18 pomodlimy się słowem Ekatystu do świętego Mikołaja. Około 19.10 nowy odcinek audycji profesora Jana Kochanowicza. Pytanie do specjalisty. O godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy rozmowę z przedstawicielami Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej o pielgrzymce na Grabarkę. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Według starego stylu jest dziś 17 lipca. Jest to dzień atoskiej ikony Matki Bożej, świętej wielkomęczennicy Maryny, znanej też jako Margaryta, świętego mnicha Łazarza i Irynarcha Sołowieckiego. Za chwilę żywoty świętych.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Speratusa i z nim Narcissa, Citinusa, Veteriusza, Feliksa, Aquilinusa, Lactantiusza, Januarii, Generozy, Vestii, Donaty i Sekundy, którzy ucierpieli w Scylii. Święty Speratus i jego towarzysze żyli w drugiej połowie II wieku w mieście Scylla w rzymskiej Afryce Północnej, za czasów cesarza Komodusa, szalonego syna Marka Aureliusza, zostali wzięci pod straż i doprowadzeni przed sąd prokonsula Saturnina w Kartaginie. Prokonsul obiecał im łaskawość cesarza, jeśli wyrzekną się wiary. Speratus odpowiedział za wszystkich: nigdy nie robiliśmy nic złego, nie dokonywaliśmy niesprawiedliwości, nikogo nie przekleliśmy i dziękowaliśmy tym, którzy źle się z nami obchodzili. Właśnie w ten sposób czcimy naszego cesarza. Prokonsul nalegał, żeby złożyli przysięgę na majestat cesarza. Ja, odpowiedział Speratus, nie znam królestwa tego świata. Wolę służyć Bogu, którego nie mogą zobaczyć oczy śmiertelnika. Wtedy Saturnin zwrócił się do pozostałych, żeby zmusić ich do wyrzeczenia się wiary. Citinus odpowiedział mu: nie boimy się nikogo poza Panem Bogiem, przebywającym na niebiosach. Męczennicy kolejno deklarowali, że są chrześcijanami i chrześcijanami pozostaną. Dano im czas do namysłu, ale wszyscy odmówili w ślad za Speratusem, który głośno i z przekonaniem wyznał Chrystusa. Wtedy prokonsul zatwierdził wyrok śmierci. Z uwagi na to, że Speratus, Narcissus, Citinus, Donata, Vestia, Secunda i pozostali oświadczyli, że żyją według zasad religii chrześcijańskiej, a gdy dano im możliwość powrotu do religii Rzymian, trwają w uporze, mają być ścięci mieczem. Speratus zawołał: dzięki składamy Bogu, a Narcissus dodał: dzisiaj jako męczennicy będziemy w niebie. Bogu dzięki. Słowa te powtarzali w drodze na kazień. Święci zostali ścięci mieczami i w ten sposób stali się godnymi wiecznego królestwa z Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Na ich mogile zbudowano cerkiew, a ich kult rozpowszechnił się z Afryki po całym chrześcijańskim świecie. Za panowania Karola Wielkiego ich relikwie przeniesiono z Kartaginy do Lyonu.

0: Pytanie do duchownego.
1: Odpowiadają ojciec Piotr Makar i ojciec Iwan Nikulin.
2: Czy jeżeli osoba rozmawiająca tylko po polsku wyspowiada się na przykład u duchownego, który nie będzie rozumiał tego języka, to czy ten duchowny może tej osobie rozgrzeszyć, nie rozumiejąc wypowiedzianych grzechów?
3: Uważam, że może. Oczywiście to jest sytuacja wyjątkowa. I oczywiście, jeśli mamy możliwość jakąś wybrać między dwoma duchownymi, które stoją przed nami, który jeden rozumie, który drugi nie rozumie, no to lepiej, żeby rozumiał, bo może dać jakieś polecenie, jakieś rady, które nam są potrzebne. No ale jak tak wypadło, że gdzie okazaliśmy w Grecji, w Londynie, w Nowym Jorku, nie wiem, na wyspach jakiś, i mamy tylko tego duchownego i chcemy przystąpić do spowiedzi, do przyczastia na przykład, to nie widzę problemu podejść, powiedzieć w swoim języku te grzechy, które mamy, z nadzieją, że ten kapłan rozgrzeszy nam, przeczyta nam modlitwę rozgrzeszającą grzechy, i to będzie sakramentem w pełni, bo tu język, no można powiedzieć, nie wpływa na sakrament, tylko ważna jest nasza chęć zmian w naszym życiu, nasze pokajanie, nasze pokuta. Miałem takie doświadczenie w swoim życiu kapłańskim. Była u nas na parafii jedna studentka z Gruzji, po Erasmusu chyba przyjechała do nas. I dla niej był problem w języku angielskim powiedzieć coś na spowiedzi, bo to są takie przeżycia, no, zwykle o których ciężko mówić w języku obcym, nawet który jako język komunikatywny korzysta z którego. Także ona mówiła spokojnie w języku swoim gruzińskim, no a ja czytałem modlitwę już w języku słowiańskim. I przez jakiś czas, kilka razy przychodziło, póki znajdowało się w Białymstoku, i w tym nie widzę problemu.
2: Znaczy, ja myślę, że jest kilka podejść i kilka aspektów spowiedzi, które trzeba tutaj... Raz, że to jest sakrament rozgrzeszenia, tak? Znaczy pokajania, tak? Czyli pojednania z Bogiem. I w tym momencie, nawet jeżeli się ktoś spowiada po polsku, tak, ale duchowny nie dosłyszy, czy źle zrozumie coś, czy jest, no, jakiś tam chwili szum, czy na chwilę, nie wiem, przestanie uważać, to też nie wpływa na sakrament. Druga kwestia to jest przewodnictwo duchowe. I w tym momencie, jeżeli mamy na przykład spowiednika u siebie w kraju, tak, a znajdujemy się gdzieś za granicą, no to możemy ze swoim spowiednikiem w dobie komunikacji i tak dalej, no chyba że coś rzeczywiście się takiego stało, co nam blokuje w ogóle możliwość dalszą i chcemy się wyspowiadać, no ale tu musimy się już skomunikować z duchownym, że chcemy do spowiedzi. No i współczesne środki są takie, że naprawdę można z dowolnego języka przetłumaczyć.
3: Tak.
2: Jak gdyby powiedzieć, o co chodzi, bo to też jest istotne w takiej relacji, żeby opowiedzieć, tak, i żeby uzyskać czasami jednozdaniową czy dwuwyrazową jakąś słowa otuchy. Ja pamiętam, moja matuszka była kiedyś na obozie na Cyprze i tam były książeczki z grzechami, z listami grzechów po grecku i po angielsku, i były numerki, trzeba było numerki podawać. Taki duchowny wtedy wiedział, jak gdyby, o jakie grzechy chodzi, tak? No dość takie ciekawe rozwiązanie. 3 razy 10, 2 razy 5, tak? No ale to też rozwiązywało w jakiś sposób problem. No to zależy, czy to jest jednorazowe, czy to jest ktoś przyjeżdża na dłużej.
3: Tak.
2: I w jakiś sposób, tak? Czasami pewne rzeczy, na przykład spowiedź spowiedzią, ale rozmowa duchowa, no, są automatyczne translatory, tak, i naprawdę można w wielu językach już teraz porozmawiać.
3: No, ale jak okazali się gdzieś tam w delegacji na końcu świata, gdzie nie znają języka polskiego, to ja nie widzę problemu.
2: Ale wtedy też trzeba się, moim zdaniem, bardziej pilnować.
3: Tak, żeby nie grzeszyć.
2: Żeby nie grzeszyć.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Nasza kolejna podróż prowadzi do wsi Maćkowicze w gminie Mielnik. Ilekroć przejeżdżam obok starej albo nowej drewnianej budowli sakralnej, no coś mnie zmusza, aby ją obejrzeć. Tak też było, gdy we wsi Maćkowicze w gminie Mielnik, jadąc z Siemiatycz do Mielnika, dostrzegłem okazały drewniany budynek jednonawowej cerkwi o konstrukcji zrębowej z namiotowym dachem zwieńczonym małą wieżyczką z baniastym takim bardzo ciekawym hełmem. Dominantą tej cerkwi z dachem krytym brązową papą i oszalowanymi ścianami w kolorze jasnego orzechu no jest bez wątpienia usytuowana przy zadaszonym wejściu do cerkwi taka wysoka kwadratowa wieża. Jest ona przykryta czterospadowym daszkiem zwieńczonym wieżyczką z baniastym hełmem, podobną do tej usytuowanej nad nawą główną. Przed wejściem na rozległy, trawiasty teren

tej właśnie cerkwi, no, można znaleźć informację, że 25, chyba 30 lat temu zbudował ją pochodzący ze wsi Siemiatycze stacja Włodzimierz Solomianka. I jest ona pod wezwaniem świętego Cyryla i świętego Metodego, których papież Jan Paweł II w 1980 roku ogłosił współpatronami Europy. Urodzeni w Tesalonikach, zwanych jako Soluń, rodzeni bracia, święty Cyryl, a właściwie to Konstantyl, żył w latach 827-869, zaś święty Metody żył w latach 815-885, to naprawdę świetnie wykształcony, znający po kilka języków, najpierw urzędnicy, a później słynni misyjni zakonnicy. Słowiańska część naszego kontynentu poprzez ich ewangelizacyjną działalność w znacznej mierze zawdzięcza naszą kulturę i przyjęcie, proszę Państwa, tak, przyjęcie chrześcijaństwa. Ci dwaj soluńscy bracia za swoje ewangelizacyjne zasługi są w pełni uznawani za świętych, zarówno przez wyznawców prawosławia, jak i katolików. Ich działalność misyjna prowadzona była bowiem zawsze w łączności zarówno z patriarchatem Konstantynopola, jak i stolicą apostolską w Rzymie. W IX wieku misyjne drogi obu świętych wiodły przez kraje Europy i Azji. Byli wśród Chazarów na Krymie, jako negocjatorzy w religijnych sporach pomiędzy Saracenami i Żydami. Później prowadzili misje ewangelizacyjne wśród ludów bułgarskich, węgierskich, na Morawach, i w wielu jeszcze innych miejscach naszej Europy. To obaj święci do sprawowania naszej liturgii pierwsi wprowadzili język Słowian, pisany alfabetem greckim, zwany glagolicą, który później na cześć świętego Cyryla przerodził się w znaną nam już bliżej nazwę Cyrylicy. Dzięki temu alfabetowi kultura Słowian uzyskała możliwość tworzenia swojego piśmiennictwa i formowania narodowych kultur. Nic dziwnego, że żyjący w latach 1857-1939 papież Pius XI w jednym z listów apostolskich nazwał świętego Cyryla i świętego Metodego synami wschodu z urodzenia Bizantyjczykami, z pochodzenia Grekami, z misji Rzymianami, a z owoców apostolskich Słowianami. Myślę więc, że warto chociaż na chwilkę zatrzymać się we wsi Maćkowicze w gminie Mielnik nad Bugiem przed cerkwią pod wezwaniem świętego Cyryla i świętego Metodego, aby oddać taki trochę może i symboliczny hołd naszym patronom Europy.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Więcej chwały przysparza w milczeniu znosić krzywdę, niż zwyciężyć odpowiedzią.

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu ku czci świętego Mikołaja.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Święty Mikołaj jest w naszej tradycji szczególnie czczony i obecny. Wydaje się, że dobroć i prostota tego świętego czyni go tak wielkim. Zwykły biskup staje się wzorem i drogowskazem dla wielu, a nawet uosobieniem dostawcy prezentów dla dzieci. Jak podaje ksiądz Tomasz Chopko, jak Bóg i jak Jezus, święty Mikołaj był autentycznie dobry. Prawdziwa dobroć jest możliwa, bo, by znów zacytować Pana, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Istota ludzka, nawet człowiek bogaty, który wierzy w Boga, może być autentycznie dobry, dobrocią samego Boga. Bo zaprawdę, powiadam wam, mówi Pan, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, nic niemożliwego nie będzie dla was. Dobroć wynika z miłości, która jest najważniejszą cnotą, bo Bóg jest miłością.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Więcej chwały przysparza w milczeniu znosić krzywdę, niż zwyciężyć odpowiedzią.

0: A przed nami nowy odcinek audycji profesora Jana Kochanowicza pod tytułem Pytanie do specjalisty. Zamieniamy się w słuch.
1: Pytanie do specjalisty.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Kochanowicz. To znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty za konsoletą Julia, a w studiu z Państwem i ze mną panie z Narodowego Funduszu Zdrowia Podlaskiego Działu Wojewódzkiego, pani Izabela Przewłocka. Witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Pani na co dzień pracuje jako rzecznik prasowy Podlaskiego NFZ-u oraz pani dr Beata Leszczyńska z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podlaskiego NFZ. Witam.
4: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
2: Porozmawiamy dzisiaj o programach profilaktycznych oraz o diecie NFZ-owskiej. O różnych dietach słyszałem, a diecie NFZ-owskiej jeszcze nie. Aczkolwiek bardzo mnie to zaintrygowało, ponieważ na karcie EKUS jest logo diety NFZ-owskiej. Jeszcze nie zgłębiłem, ale myślę, że dzisiaj w czasie naszej audycji o tej diecie takiej specjalnej porozmawiamy. Różne diety, media nas atakują różnego rodzaju dietami, bardziej lub mniej specyficznymi. Zawsze to budzi dużo emocji. Mniej emocji budzą programy profilaktyczne. Jak ja to mówię, my w Polsce lubimy leczyć się drogo, skomplikowano, specjalistycznie. Zapominamy o tym, że zapobieganie chorobom jest dużo bardziej efektywniejsze, dużo bardziej przyjazne dla naszego organizmu. Nie musimy poddawać się skomplikowanym, też traumatycznym procedurom. Nie musimy przyjmować leków mniej lub bardziej toksycznych, a one w jakiś tam sposób wpływają na nasz organizm. Wystarczy, że w odpowiednim czasie zidentyfikujemy pewne dolegliwości, pewne przypadłości i minimalnym nakładem naszego wysiłku zdrowotnego sami sobie pomożemy. Od kilku lat pierwszym takim sztandarowym projektem, chyba dla osoby oczywiście dorosłej, jest moje zdrowie. No oczywiście moje, czyli najważniejsze. Czy my z tego korzystamy i co to takiego jest?
3: Dokładnie, drodzy Państwo, profesor Kochanowicz trafił w sedno. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Slogan, tak, i hasło, które znamy wszyscy. A drugie hasło, które też dzisiaj przywołam, to drodzy Państwo, nasze zdrowie w naszych rękach i to jest szczera prawda, bo badania profila, bo myślę, że w ogóle dzisiaj to będzie taka trochę rozmowa też i audycja też o stylu życia, bo badania profilaktyczne to jest tak naprawdę jeden z trzech filarów naszego takiego dobrostanu, bo równie ważne, a może nawet ważniejsze od badań profilaktycznych, regularnych, jest nasz zdrowy styl życia, czyli to, jak się odżywiamy i czy się ruszamy. To jest, drodzy Państwo, podstawa i to jest coś fundamentalnego. I po prostu, jeżeli będziemy żyć zdrowo, to wtedy nie będziemy musieli chodzić do lekarzy. Uwierzcie mi, że za ten nasz dobrostan, to są badania, które wykonał dawno, dawno temu minister zdrowia w Kanadzie. On stworzył taką piramidę, dobrostanu, czyli zbadał, zmierzył, jakie czynniki mają wpływ na to, że żyje nam się dobrze i zdrowo. I zgadnijcie Państwo, w jakiej mierze za nasz dobrostan odpowiada system służby zdrowia? Zaledwie w 10%. Podobnie genetyka, a ta cała reszta to jest tak naprawdę to, na co my mamy wpływ, czyli na to, jak się prowadzimy i czy właśnie wykonujemy te regularne badania profilaktyczne. Bardzo bym chciała, żebyście Państwo z tej rozmowy zapamiętali jedno. Badania profilaktyczne są dla osób zdrowych. Dla osób zdrowych. Nam się zawsze kojarzy każde badanie, czy w ogóle wizyta u lekarza, że po prostu z chorobą, dolegliwościami, gorączką, bólem. Nie. Nic nam się nie dzieje. Jesteśmy piękni, szczęśliwi, uśmiechnięci i po prostu i odpowiedzialni. I wiemy, że raz na jakiś czas trzeba wykonać badania profilaktyczne. Tak naprawdę skorzystać z programu, które państwo, czyli Ministerstwo Zdrowia i NFZ dla państwa przygotowało. I takim właśnie najnowszym, można powiedzieć, hitem profilaktycznym jest właśnie program profilaktyczny Moje Zdrowie, który zastąpił program, pewnie też państwu znany, Profilaktyka 40+, ale on jest inny. Jestem przekonana, że doskonalszy. Po pierwsze dlatego, że otwiera drogę do badań profilaktycznych dla osób już od 20 roku życia. Mówi się teraz już o tym programie potocznie badania 20+, czyli dlatego nazywany jest bilansem zdrowia osoby dorosłej, po to, żeby nie stracić nawyku badań profilaktycznych. Jako dzieci i młodzież mamy wykonywane, znaczy nasze pociechy mają wykonywane co jakiś czas, prawda, bilanse zdrowia. I taki właśnie ostatni bilans to jest u 19-latka. I potem tak naprawdę...
2: Radź sobie sam, Polaków.
3: Tak, mógłby po prostu, mogłaby ta osoba zniknąć i nie chcemy, żeby tak się stało. Dlatego właśnie ten program profilaktyki Moje Zdrowie jest przeznaczony dla osób już od 20 roku życia. Górnej granicy oczywiście nie ma. I też, co bardzo ważne, jest on oparty o naszych takich... No, przyjaciół, przewodników w zdrowiu, czyli o naszych lekarzy rodzinnych, których wybieramy, znamy i mam nadzieję, że w dużej mierze lubimy. Więc przepustką do tego, bo każdy program profilaktyczny jest dostępny bez żadnych skierowań. Wystarczy, że po prostu jakby nasz wiek nas do tych programów
2: jest skierowaniem.
3: Upoważnia. Dokładnie. Ale tutaj w tym Moim Zdrowiu dodatkowo że jakby takim skierowaniem, które rozpocznie naszą przygodę z tymi badaniami, jest wypełnienie krótkiej, skomplikowanej ankiety, która dotyczy takiej profilaktycznej, która dotyczy naszych nawyków żywieniowych, obciążeń genetycznych i ewentualnie chorób, na które cierpimy. I taką ankietę można wykonać samodzielnie w naszym internetowym koncie pacjenta bądź w aplikacji mobilnej Moje IKP, a jeżeli z tymi narzędziami nam nie po drodze, to również taką ankietę możemy wykonać wspólnie przy towarzyszeniu pracownika medycznego naszej poradni rodzinnej. No i cóż, i po takiej ankiecie nasz lekarz rodzinny ma krótki czas, tydzień, dwa, na to, żeby po prostu, żeby skontaktować się z nami i wysłać nas już na badania laboratoryjne. I one, te pakiety są, tych badań są podstawowe i rozszerzone, czyli takie dla wszystkich, ale też takie, które wynikają z tych właśnie odpowiedzi w naszej ankiecie, tak? Czyli z takich dodatkowych czynników ryzyka. Bardzo zachęcam właśnie młode osoby, jeżeli słuchają nas te bardziej dojrzałe, to naprawdę zachęcajcie swoich wnuków, swoje dzieci, bo Polska jest naprawdę jednym z nielicznych krajów, które w ramach bezpłatnego programu badań profilaktycznych oferują młodym osobom, czyli między 20 a 40 rokiem życia, badanie takie genetyczne, się nazywa lipoproteina A, ale je się wykonuje tylko raz w życiu i chodzi o to, żeby właśnie zobaczyć, czy dana osoba ma skłonność genetyczną, mimo tego, że się świetnie prowadzi, zdrowo się odżywia, ćwiczy, po prostu wygląda jak młody bóg, a mimo to może być obciążona genetycznie ryzykiem właśnie zawału, udaru i takie badanie, ono jest dość kosztowne, jak powiedziałam, mało krajów proponuje, oferuje je swoim obywatelom bezpłatnie, a u nas właśnie można je wykonać i trzeba i naprawdę bądźcie Państwo takimi ambasadorami profilaktyki wśród osób do 40, przekonujcie, żeby koniecznie z tego skorzystały. No i później i potem, po wykonaniu tych badań laboratoryjnych, trafiamy do naszego lekarza rodzinnego, który interpretuje nam te wszystkie wyniki i tak naprawdę ustala z nami taką indywidualną ścieżkę postępowania w zdrowiu. Jeżeli jest konieczność, to również wtedy kieruje nas na różne dodatkowe badania. Przypomina o tym, z jakich jeszcze innych programów profilaktycznych możemy skorzystać. Także moje zdrowie to jest taki bilans zdrowia osoby dorosłej, taka naprawdę podstawa, którą powinniśmy regularnie wykonywać. I z tego programu, jeżeli jeszcze żeśmy nie skończyli 50, to możemy korzystać raz na 5 lat. Natomiast dla osób po 50 roku życia ten program dostępny jest co 3 lata.
2: Czyli możemy sobie powtarzać, jeśli oprócz badania lipoproteiny jeszcze jakie badania są wykonywane, tak żebyśmy może zachęcili, co w tym pakiecie jest.
3: A więc wśród badań podstawowych dla każdego jest oczywiście morfologia krwi, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, kreatynina, która oceni nam funkcjonowanie nerek. Wykonany też będzie lipidogram, który pozwoli ocenić ryzyko chorób serca i układu krążenia. Będzie też oznaczony hormon TSH, dzięki któremu będzie można ocenić, jak nasza tarczyca funkcjonuje, i również ogólne badanie moczu, które pomoże zdiagnozować ewentualne choroby nerek, infekcje dróg moczowych i inne zaburzenia. Natomiast w zależności od tego, jakie nasze będą odpowiedzi w tej ankiecie profilaktycznej, i tutaj radziłabym raczej nie wymyślać, bo jednak lekarze rodzinni znają nas, prawda? I żeby potem nie wstydzić się, prawda, że coś żeśmy po prostu naściemniali, ale po prostu podchodźmy poważnie do tych odpowiedzi. Ale jeżeli jest taka potrzeba, to będą również w ramach pakietu rozszerzonego będą wykonane próby wątrobowe. U każdego mężczyzny po 50 roku życia będzie oznaczony poziom PSA, który pozwoli na wczesne ewentualne wykrycie i na określenie ryzyka raka prostaty, prawda, lub innych chorób gruczołu krokowego. Jest też możliwość zbadania, sprawdzenia tego, czy jesteśmy zakażeni wirusem HCV, prawda, który może powodować zapalenie wątroby. No i właśnie to, o czym już tak mówiłam szeroko, lipoproteina A dla osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, badanie genetyczne, które pozwala ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, wykonywane tylko raz w życiu.
2: Czyli idziemy, wykonujemy, jeśli jesteśmy młodzi do 50 roku życia, mamy. Jeśli wszystko jest w porządku oczywiście, ponieważ wyniki mogą wskazywać, że wymagamy jakiegoś postępowania profilaktycznego, czy to dietetycznego, czy też dalszej diagnostyki, przyjmowania leków. Mamy przegląd techniczny podbity na 5 lat i pojawiamy się u swojego lekarza rodzinnego za 5 lat. Jeśli lat mamy troszeczkę więcej, te wizyty są częstsze. Jakie jest zainteresowanie tak szeroko rozumianego społeczeństwa tymi badaniami? Czy
3: jesteśmy naprawdę zachwyceni. Mam nadzieję, że to nie jest taki efekt nowości że jakby zapał nam przejdzie, ale bardzo pięknie korzystamy, Podlasianie korzystają z możliwości wykonywania tych badań profilaktycznych. Miesięcznie 14 tysięcy osób, bo niedawno właśnie ten program skończył rok, bo był wprowadzony w maju ubiegłego roku, więc takie podsumowania żeśmy robili. I co bardzo ważne, w grupie osób, które wykonały ten bilans osoby dorosłej, ponad połowa, 57% osób korzystających to są właśnie osoby przed 40, które do tej pory, czyli osoby młode, które do tej pory nie miały takiej oferty profilaktycznej dla siebie i one bardzo chętnie z tego programu korzystają. I tutaj też chcę pochwalić naszych lekarzy rodzinnych z województwa podlaskiego, ponieważ w rankingu lekarzy, którzy jakby w rankingu szybkości wystawienia skierowania na badania, to podlascy lekarze są właśnie na podium.
2: Korzystajmy z tego. Jakie inne badania profilaktyczne jeszcze są dostępne dla nas jako pacjentów?
4: O badaniu, które jest dostępne dla pacjentek i tutaj trzeba to, że tak powiem, głośno, żeby to wybrzmiało, jest nowoczesny test HPV-HR. To jest badanie, które do tej pory było dostępne, ale na rynku komercyjnym. W zasadzie od prawie roku dostępne jest na NFZ i w gabinecie lekarza ginekologa, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentki w wieku od 25 do 64 lat mogą skorzystać z testu HPV-HR i co też jest bardzo istotne, jeżeli w tym teście wyjdzie nam wynik dodatni, wówczas z tego samego materiału robiona jest cytologia płynna, a więc też ta najczulsza forma, najnowocześniejsza forma cytologii. Może tak jeszcze dodam, czym jest test HPV-HR. Jest to test, który sprawdza obecność tych najbardziej onkogennych typów wirusa brodawczaka ludzkiego, które właśnie są odpowiedzialne za raka szyjki macicy. Więc no, tylko się cieszyć, że w końcu mamy to dostępne bezpłatnie i u swojego lekarza, ginekologa. Ale nie tylko, bo również ten test wykonują położne. Mamy tutaj nawet w Białymstoku gabinety, gdzie dzisiaj rano sprawdzałam, że umawiając się na internetowym koncie pacjenta na dzisiaj miałam pierwsze wolne terminy. Także dostępność.
2: Jest to z jednej strony jest to dobre, a z drugiej strony niepokojące, bo to znaczy, że panie, no, skoro nie ma kolejki, no to znaczy, że nie są zainteresowane do końca tymi badaniami.
4: I tak i nie. Nie ma kolejek, bo tych miejsc jest naprawdę dużo, tak? Bo to są gabinety ginekologiczne, ale to też są położne i to też są te położne, które są w POZ-ach.
2: No właśnie chciałem o to zapytać, czy to bezpośrednio możemy też, tak jak Moje Zdrowie, takiemu badaniu, takiemu testowi możemy się poddać w gabinecie lekarza rodzinnego?
4: Tutaj musimy dopytywać, bo tutaj przychodnia musi mieć taką umowę, tak, specjalną. To musi być położna, która jest już w tym programie, ale w naszym regionie są takie położne, więc warto sprawdzić ten taki najprostszy kanał dostępu. Natomiast mamy, nie wiem, czy tu mogę polecać konkretne miejsca.
2: Możemy.
4: Mamy na przykład fajną szkołę rodzenia przy ulicy Bema. To jest szkoła rodzenia prowadzona właśnie przez położne, które w ogóle przyjmują do godziny 18. Więc można po pracy, tak, spokojnie tam zajść i to jest naprawdę kilka minut, tak, i wykonać sobie ten test.
2: I od razu mamy wynik już, czy na wynik czekamy?
4: Na wynik czekamy. To jest, tutaj zasada jest ta sama, co w przypadku tej starej wersji cytologii, czyli laboratorium, tak, będzie badało wymaz. I ten wynik otrzymamy, tak, po zbadaniu przez laboratorium.
2: Czy on się pojawi w naszym internetowym koncie pacjenta?
4: Tutaj zazwyczaj jest tak, że ten wynik będziemy odbierać, tak, w tym miejscu, w którym wykonaliśmy to badanie. No czasem jest też tak, że jakaś dalsza diagnostyka jest zalecana, więc to też jest troszeczkę inaczej niż na przykład z jakąś morfologią, tak? Tutaj po prostu ta opieka jest, pacjentka jest zaopiekowana również podczas wydawania wyniku.
2: Dla pań też jeszcze mamy inny program profilaktyczny.
4: Tak, to nie jest jedyny. Mamy jeszcze mamografię, bezpłatną mamografię i ten program jest skierowany dla pań od 45 roku życia. Tutaj tak przypominam, ponieważ ta granica wieku została obniżona, więc już pani od 45 roku życia do 74 roku życia co 2 lata taką mamografię powinny wykonać i tutaj dostępność też jest szeroka. Panie, które już są w programie, wiedzą, że dostaną SMS-a przed
2: upływem. Że właśnie tak. Minęło 2 lata i że
4: tak,
2: trzeba
4: kolejne... Tak, zapraszamy, dokładnie. Więc to w zasadzie panie, które dopiero pierwszy raz będą uczestniczyły, tak, to gdzieś same powinny się tym zainteresować, wyjść z tą inicjatywą. Natomiast tutaj możemy i z pracowni stacjonarnej skorzystać, ale też każdego miesiąca mamy na terenie naszego województwa kilkadziesiąt postojów Mammobusa, czyli to jest taka mobilna pracownia dojeżdżająca do najmniejszych miejscowości naszego regionu, gdzie pacjentka na równie takim czułym i dokładnym sprzęcie może skorzystać z tego badania. Tu też bym od razu właśnie chciała zdementować, że pracownia mobilna wcale nie jest gorsza od takiej stacjonarnej, tak? Nie musimy jechać do szpitala, żeby mieć dobrze wykonane badanie. Mammobus również taką samą opieką otacza pacjentki, więc tutaj mamy wybór, tak, gdzie chciałybyśmy skorzystać.
2: Programy profilaktyczne, Moje Zdrowie to dla wszystkich, no, specyficzne programy raka szyjki, macicy i mammografia dla pań. Mamy też jeszcze jeden wspólny program, kolonoskopia.
3: Tak, czyli program profilaktyki raka jelita grubego. Kolonoskopia profilaktyczna dostępna jest dla właśnie osób zdrowych, którym nic nie dolega, które wcześniej też nie miały diagnozowanych jakichś problemów, bo tak w ogóle, taka jest też zasada w każdym programie profilaktycznym. Jeżeli miały panie stwierdzony na przykład jakieś, sprawy nowotworowe, guzki w piersiach, w sutkach, to automatycznie jesteście objęte inną ścieżką leczenia i wtedy już nie korzystacie z mammografii w ramach programów profilaktycznych. Dopiero jak minie 5 lat od pełnego wyzdrowienia, to wtedy na tą ścieżkę profilaktyczną można wrócić. I tak samo właśnie jest, jeżeli chodzi o kolonoskopię profilaktyczną i ona jest dostępna i dla pań, i dla panów od 50 roku życia, chyba że ktoś z krewnych w linii prostej chorował na nowotwór raka jelita grubego, wtedy możemy z tego programu korzystać już 10 lat wcześniej, czyli od 40. I taką kolonoskopię profilaktyczną wykonuje się raz na 10 lat. Oczywiście, jak przy każdej kolonoskopii, również przy tej profilaktycznej, jeżeli jest potrzeba, bo to jest takie badanie, prawda, 2 w 1, więc profilaktyka, sprawdzamy, czy nic się nie dzieje, ale jeżeli już lekarz stwierdzi, że są jakieś polipy, które można od razu usunąć, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby, no to właśnie podczas tego badania od razu również takie polipy są pacjentowi usuwane.
2: Czy badanie ginekologiczne, czy badanie kolonoskopii wiąże się z pewną intymnością. Czy my, jako mieszkańcy województwa podlaskiego, nie wstydzimy się badać?
3: Myślę, że to właśnie to, o czym pan wspomniał, może być pewną barierą, ponieważ my cały czas jakby narzekamy jako NFZ na to, że jakby na wykonalność, tak, że jest, jak gdyby, jest oferta, jest dostęp, nie korzystamy z badań profilaktycznych z różnych powodów. Najprawdopodobniej to edukacja, tak, przez wiele lat zawodziła. W tej chwili już coś się w tym obszarze zmienia, bo ja, mimo że to jest ten przedmiot był bardzo kontrowersyjny, ale ja uważam, że edukacja zdrowotna powinna być właśnie obowiązkowa i czym skorupka za młodu nasiąknie, tym w dorosłości trąci i po prostu tego trzeba społeczeństwo najzwyczajniej w świecie, tego trzeba nauczyć, żeby korzystać po prostu, żeby być świadomym swojego zdrowia i korzystać korzystać z badań profilaktycznych, czyli kiedy jesteś, czyli robić to, co pan powiedział, te takie po prostu przeglądy zdrowia, o samochody dbamy, prawda? Co roku praktycznie pojawiamy się na, u mechaników, a jeżeli chodzi o swoje zdrowie, no to czekamy, aż dopiero jakieś nastąpią objawy. Dlaczego? Po co? Nie ma sensu. Co pan powiedział, każda zmiana nowotworowa wykryta na wczesnym etapie jest po prostu, daje możliwość prawie 100% wyleczenia metodami bardzo oszczędzającymi, czyli bardziej komfortowymi dla pacjentów.
2: Badanie kolonoskopii w jakich miejscach możemy wykonać, bo pracowni endoskopowych mamy bardzo dużo. Czy wszystkie te pracownie endoskopowe, one wykonują też badania profilaktyczne? No, wykonują badania diagnostyczne, wykonują badania związane z zabiegami. Czy one wszystkie wykonują badania też profilaktyczne?
3: Nie. Jeżeli chodzi o kolonoskopię profilaktyczną, to placówki muszą mieć po prostu specjalne, znaczy inne umowy, być po prostu objęte tym programem. Takich pracowni, które wykonują tą kolonoskopię profilaktyczną, jest w naszym regionie 9. 6 placówek w Białymstoku. Czy wymieniać?
2: Możemy przy okazji. Czyli skoro są to badania profilaktyczne, tak. Są to badania bezpłatne. Jak najbardziej, jeśli tą informację przekażemy, myślę, że słuchacze zapiszą i będą chcieli z tego skorzystać.
3: Czyli badanie takie profilaktyczne, kolonoskopowe można wykonać w Białostockim Centrum Onkologii przy ulicy Ogrodowej. Można również wykonać w pracowni endoskopii Fundacji Pomóż Im, która się mieści przy ulicy Mazowieckiej. Takie badania wykonuje również pracownia Gastromedica przy ulicy Prowiantowej w Białymstoku. Pracownia Interfizjo przy Ciołkowskiego w Białymstoku. Szukam jeszcze oczywiście Szpitala Uniwersyteckiego, jak najbardziej, w 2 pracowniach, zarówno przy ulicy Żurawiej, jak i przy ulicy Skłodowskiej można się na taką kolonoskopię zapisać. W Łomży, w Wojewódzkim Szpitalu, jest ona dostępna. W Łapach, właśnie też w Szpitalu Powiatowym i jeszcze w Augustowie, w pracowni przy ulicy Jaćwieskiej.
2: Badania profilaktyczne to jedno. Co dalej, jeśli badanie jest pozytywne? Czy pacjent jest od razu przedłażana mu propozycja dalszej diagnostyki i leczenia?
4: To znaczy już, to też chyba warto podkreślić, że kolonoskopia w programie profilaktycznym nie jest tylko samym badaniem. Jeżeli już podczas tego badania zostanie wychwycony polip, to już jest usuwane podczas badania, tak? Więc czasem nawet jeżeli już coś tam mamy początek, no bo to potem z tych polipów robią się, tak, zmiany nowotworowe, no to jest wychwytywane i podczas samego badania się pozbywamy, tak? Oczywiście, jeżeli będzie to trzeba jeszcze dalej pogłębiać, no to wtedy taki pacjent jest skierowany już do poradni i z tym badaniem dalej jest ta ścieżka postępowania ustalana z pacjentem.
3: Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle program profilaktyki raka piersi, no to on ma taką swoją ścieżkę jakby diagnostyczną, podstawową, ale potem też pogłębioną, więc jeżeli podczas mammografii zostaną wychwycone nawet najdrobniejsze zmiany, no to wtedy pacjentka jest skierowana do diagnostyki pogłębionej, a więc ma wykonywaną biopsję, tak? Cienkoigłową, gruboigłową, no to pytanie, co jest potrzebne. Podobnie w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy. Jeżeli testy wykażą, prawda, wirusa, a potem z cytologii płynnej wynika, że są zmiany na szyjce macicy, no to wtedy oczywiście jest skierowana do dalszej pogłębionej diagnostyki.
4: Tak, i tą dalszą pogłębioną diagnostykę mamy właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i tam, jeżeli jest taka potrzeba, są badania histopatologiczne przeprowadzane już w tym 2 etapie.
2: Zapraszamy do korzystania. W większości chorób możemy sami uniknąć, prowadząc ostatnio mi się bardzo spodobało takie pojęcie higieniczny tryb życia. Aktywność ruchowa i to, co mamy na talerzu.
3: Tak, dodać jeszcze można oczywiście dobry sen, czy dobry sen jakościowy i to wtedy byłby już naprawdę komplet.
2: Spacer przed snem bardzo poprawia, bardzo dobrze wpływa na sen. Natomiast z zainteresowaniem odkryłem na niedawno wyrobionej karcie EKUS diety NFZ. Mamy diety różne takie cudowne. Czy to kolejna dieta NFZ? Co kryje się pod tym, nie wiem, czerwonym, pomarańczowo-czerwonym jabłuszkiem?
4: Pod jabłuszkiem kryje się bezpłatna platforma, właśnie o nazwie diety NFZ, która nam oferuje w pełni profesjonalne wsparcie dietetyczne, czyli kolejna

0: otrzymujemy listy zakupów do tych jadłospisów, żeby maksymalnie uprościć właśnie ten zdrowy styl życia i zdrowe gotowanie.
1: I co bardzo ważne, wszystkie programy żywieniowe, które istnieją na tym portalu Diety NFZ, są oparte o dietę DASH, czyli o taką dietę śródziemnomorską, uznawaną przez ekspertów od wielu lat za najzdrowszą dietę świata. Od razu chcę wyprzedzić pytania, czyli jakieś pewnie awokado, jakieś tam wymyślania. I tutaj chcę państwu powiedzieć, że jeżeli na przykład coś nam w tym w przepisie nie leży, to jak najbardziej jest możliwość wymiany produktu, wymiany potrawy, więc...
2: System sam poprawi wtedy.
1: Tak, tak.
0: To znaczy, ja może też dodam, żeby to tak nie brzmiało egzotycznie, dieta DASH, tak? To jest najbardziej taki przebadany model żywieniowy i te przepisy, które są u nas dostępne na portalu Diety NFZ, one uwzględniają polskie warunki, tak? Czyli jest to model dostosowany do polskich realiów i też do polskiej sezonowości, co jest bardzo ważne, bo poza tymi przepisami otrzymujemy też e-booki wiosna, lato, jesień, zima, tak żeby to gotowanie było proste i bazowało właśnie na tych produktach, które obecnie mamy dostępne u nas na polskim rynku, żeby też było tanie, tak? Żeby to nie były jakieś wymyślne, fikuśne potrawy, żeby ten taki stereotyp się nie powielał, że zdrowa dieta jest droga, tak? Właśnie wręcz przeciwnie. Te dania mogą być proste i mogą być łatwe, ponieważ przepisy, które są zamieszczone na portalu, to są do wykonania w 15-30 minut, więc już też zabraknie nam wymówek, że trzeba rzucać pracę, żeby przygotować posiłki dla siebie i swojej rodziny, bo to zostało tak pomyślane, żeby właśnie nawet zajęte mamy, które i pracują i mają cały dom na głowie, miały czas, żeby właśnie na podstawie takich zdrowych polskich produktów przygotować dania. I to, co powiedzieliśmy na początku, że dieta jest lekarstwem, to właśnie ten portal też nas tego uczy. W ogóle on nas uczy przede wszystkim zdrowych nawyków. Tak jak śpiewa Artur Rojek, że jesteśmy ciągiem powtórzeń. To tak naprawdę tego nas uczą diety NFZ, żeby nauczyć się komponować z prostych, takich polskich superfoods, czyli właśnie tych produktów, które leczą, proste dania, czyli na przykład kasze, tak, czy buraki, czy pestki. Ja w ogóle jestem wielką fanką właśnie pestek z dyni i myślę, że to jest taki świetny superfood. Czy siemię lniane, które też przecież tutaj w ogóle na naszych terenach na Podlasiu myślę, że też jest znane. Nasze babcie, tak, też się tym leczyły. I w ogóle też bardzo się cieszę, że w takim gronie teraz o tym rozmawiamy, bo o ile te właśnie choroby, o których rozmawialiśmy, związane takie stricte z ciałem, już gdzieś tam są zaopiekowane, są na te choroby leki, to właśnie takie choroby, w których pan profesor się specjalizuje, czyli te neurodegradacyjne, to będą choroby, które za 10-15 lat WHO podaje, że będą zbierały żniwo, tak? Że właśnie depresja i Alzheimer, że to są te choroby, które będą właśnie zbierały żniwo, że to będą te choroby cywilizacyjne, najbardziej popularne. A co jest najstraszniejsze, to mimo, że Alzheimer był rozpoznany 100 lat temu, to dalej nie mamy lekarstwa na tą chorobę, tak? Mamy lekarstwa na nowotwory, natomiast nie mamy lekarstwa na Alzheimera i właśnie takie zdrowe produkty, właśnie te pestki z dyni, tak? No wiadomo, to jest jakaś tam mała rzecz i mam też nadzieję, że może pan profesor powie, czym tą dietę dla mózgu wzmocnić, co takiego poza żywieniem można jeszcze zrobić, żeby właśnie te procesy, żeby ten mózg się nam tak nie starzał, tak? Że już o ciało umiemy gdzieś tam zadbać, to co, jak sobie pomóc, żeby właśnie mózg się wolniej starzał i żeby był jeszcze chłonny mimo upływu lat?
2: To jest niestety połączone, znaczy stety połączone, ponieważ w zdrowym ciele, zdrowy duch i to mimo, że to jest od dziesiątków lat, które tak jest, no jakby

0: hasło, które krąży. Nie ma magicznego środka, takiego jednego, że jeśli będziemy spożywać konkretny produkt, nie będziemy żadnego tutaj produktu wymieniać, żeby nie było lokowania produktu. Przede wszystkim generalnie to, co panie wspomniały, ta dieta, która dasz, tutaj jest jakby jakimś takim wzorcem, aczkolwiek dieta, którą my sami przygotowujemy, te produkty niewysoko przetworzone, niekorzystanie z przygotowanych produktów, niekorzystanie z jedzenia takiego dostępnego, nie będę wymieniał w miejsca, ale takiego odbieranego w okienku, gdzie my w jednym pędzie wyklikamy, podjeżdżamy. Są to produkty, które są przygotowane na środkach mocno dla organizmu. Myślę, że nie będzie dużym nadużyciem toksyczne. To wszystko, jeśli jest powtarzane, uszkadza nasze naczynia, uszkadza nasz układ immunologiczny. Z jednej strony uszkodzone naczynia to zwiększone ryzyko miażdżycy, czyli automatycznie mamy zwiększone ryzyko zawału mięśnia sercowego. Mimo, że mamy bardzo dobrze kardiologię rozwiniętą, ale nie dajmy szansy kolegom do wykazania się. To też miażdżyca naczyń mózgowych. Nie dajmy się neurologom wykazać, ponieważ owszem, mamy do dyspozycji trombolizę, trombektomię. Przed udarem unikajmy raczej udaru. Jeśli mózg mamy niedokrwiony, wzrasta ryzyko chorób zwyrodnieniowych, więc już a proces takiego zmiany w tych naszych naczyniach, to nie jest proces jednego roku, dwóch lat, to my na to pracujemy kilkadziesiąt lat już za takiego młodu, czym skorupka nasiądzie za młodu, tym ten jaś przysłowiowy się nauczy, tego Jan nie doświadczy. Dieta to też jakby chroni nasz organizm, nasz układ immunologiczny przed różnego rodzaju błędami w funkcjonowaniu komórek i takie błędy powodują, że powstają komórki nowotworowe. Oprócz programów profilaktycznych, to my odpowiednim takim stylem życia tych błędów takich genetycznych unikamy i komórki się nie namnażają. Jeśli do tego wszystkiego dodamy aktywność ruchową, czyli aktywnie pobudzamy krążenie. Nasze serce jest przyzwyczajone do wysiłku. Nasz mózg zaczyna lepiej pracować, bo jest dokrwiony, dotleniony. To chroni nas przed chorobami nowotworowymi, ale też neurodegeneracja, ale też choroby naczyniowe i mamy taki cały kompleks naszego zdrowego życia.
1: Chciałam właśnie dodać, że dokładnie i nadwaga też jest taką plagą, prawda, teraz naszych czasów, a bardzo do mnie przemówiło kiedyś taka opinia jednego z ekspertów, że wyobraźcie sobie w ten sposób, że jakby nadwaga to jest ciągły stan zapalny organizmu, bo to tak się dzieje. A więc tak naprawdę stan zapalny, no to, że jesteśmy ciągle chorzy. Tutaj też w sukurs idzie nam ten portal diety NFZ, ponieważ tam, kiedy będziemy chcieli sobie wygenerować na przykład gotowy jadłospis na 5, 7 czy nawet 14 dni, możemy tam ustawić kaloryczność. Zapraszamy do podlaskiego oddziału NFZ, żeby wykonać Państwu analizę składu ciała i wtedy dowiecie się Państwo, jaką macie tak zwaną podstawową przemianę materii, czyli ile potrzebujecie kalorii do tego, żeby żyć. I jeżeli od tego odejmiemy nawet 200 kalorii, czyli wejdziemy w ten deficyt kaloryczny, no to wtedy nastąpi właśnie ten efekt przez wielu z nas pożądany, czyli redukcja kilogramów. I jeżeli, więc jeżeli tą kaloryczność dobową ustawimy trochę niżej niż liczba kalorii, które nasz organizm potrzebuje do przeżycia, to będziemy po prostu powoli, systematycznie te kilogramy, które nas obciążają niepotrzebnie, gubić. Więc z dietą, z portalem Diety NFZ również można schudnąć i też warto chyba o tym wspomnieć, że są przygotowane różne programy żywieniowe, a więc na przykład dieta senior, dieta cukrzyca, prawda?
2: Tak.
1: Dieta zaparcia.
2: Osoby z chorobami przewlekłymi, a więc nie tylko te nastawione na odchudzanie, ale na przykład z chorobami metabolicznymi, z cukrzycą, z Hashimoto, również znajdą tam programy dedykowane, które pomogą im wesprzeć organizm w walce z chorobą przewlekłą. Jest też taki fajny program, który się nazywa Dash Classic po prostu. I to jest program do budowania zdrowych nawyków żywieniowych, tak? A więc to, o czym właśnie tutaj też pan profesor ładnie opowiedział, żebyśmy zamiast tego fast foodu właśnie wybrali pestki czy buraki.
1: Czy jaglankę.
2: Czy jaglankę, naszą Polskę, dokładnie. Tak. No i byli ciągiem takich zdrowych powtórzeń, tak, w swoim życiu. Też mnie w ogóle ostatnio zaskoczyła taka informacja, że jeśli chodzi o mózg, to jest też ten taki proces, który nawet z wiekiem jest możliwy, odzyskiwania neuronów, tak? Odbudowy, neurogenezy.
0: Znaczy, ja bym raczej się nastawił nie na odbudowę, tylko nie na tracenie. To jest właśnie kwintesencja profilaktyki. Nie dopuszczajmy do uszkodzenia mózgu, bo to, że możemy coś sobie tam odbudować, powoduje, że mamy takie poczucie, uspokaja nas, że możemy sobie pozwolić na niehigieniczny tryb życia, możemy sobie pozwolić na używki, bo zawsze możemy wrócić i nawrócić się i możemy wtedy sobie to funkcjonowanie pozbawić. Nie ryzykujmy raczej prowadźmy od samego początku higieniczny tryb życia. I w tym momencie jakby dobrnęliśmy już do takiego zestawu działań profilaktycznych, które pozwolą nam na normalne, takie zdrowe funkcjonowanie, niezależnie od wieku.
1: Czyli jeszcze kropką nad i oczywiście powinna być też chociażby krótka informacja o tym, że o szczepieniach, prawda, które są tak zwaną profilaktyką pierwotną. One są nam dane, są wynalezione przez naukowców, są dobrodziejstwem rozwoju naukowego i powinniśmy też z tego korzystać. I tutaj mówiliśmy właśnie o programie profilaktyki raka szyjki macicy, ale jest szczepionka na ten nowotwór, prawda, więc jest szczepionka na raka. No, zarówno, ponieważ HPV u kobiet powoduje nowotwory ginekologiczne, ale u mężczyzn, ale mogą to być też również, mogą to być też nowotwory gardła, szyi, głowy u mężczyzn, prawda, prącia, więc szczepienia są potrzebne zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. I taki program badań ochronnych jest w Polsce dostępny, bezpłatnie.
0: Wszystko to jest elementem profilaktyki. Mamy aktywność ruchową, właściwą dietę, korzystanie z badań profilaktycznych, stosowanie szczepień profilaktycznych,
1: jest przepis na szczęście.
0: I tym oto pozytywnym aspektem kończymy naszą dzisiejszą audycję, a gośćmi byli pani Izabela Przewłocka. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Rzecznik prasowy podlaskiego NFZ oraz pani doktor Beata Leszczyńska. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, kłaniam się nisko.
0: Z Zespołu Komunikacji Społecznej i Promocji Podlaskiego NFZ. A dziękuję państwu Jan Kochanowicz i zapraszam na kolejną audycję za tydzień.
3: pytanie do specjalisty.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy czwartek, 30 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o międzynarodowym spotkaniu młodzieży prawosławnej w Supraślu, niewielkim trzęsieniu ziemi na Atosie i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Trwa tegoroczna edycja Międzynarodowego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej Supraśl. W Akademii Supraskiej prawosławni młodzi ludzie z kilkunastu krajów zebrali się, by odkrywać wielokulturowe bogactwo naszego wyznania oraz budować międzynarodowe więzi. Wydarzenie będzie trwało do następnego poniedziałku. Obecny jest na nim gościnnie biskup Gerasim z Teksasu z USA. We wtorek 28 lipca na Atosie niedaleko Karies odnotowano niewielkie trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,7 w skali Richtera. Zjawiska tego typu są odczuwalne na półwyspie dość często z uwagi na ukształtowanie i położenie geograficzne. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 19 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową na Świętą Górę Grabarkę z okazji Święta Przemienienia Pańskiego. Program: godzina 6:30 wyjazd z Białegostoku, na Grabarce liturgia i procesja, przyjazd do Białegostoku około godziny 15. Zapisy pod numerem telefonu 883-772-000.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jaki jest sens ludzkiego cierpienia?
0: Odpowiada ojciec Piotr Pietkiewicz.
2: Prawosławie postrzega cierpienie w różny sposób, tak? Na przykład jako dopust Boży, czyli pewną karę za grzechy, która jednak tak naprawdę w swojej istocie jest raczej lekarstwem służącym ku nawróceniu, opamiętaniu się człowieka. Z innej strony Bóg dopuszcza też doświadczenie cierpienia, chorób, aby nas ustrzec na przykład przed czymś gorszym, co mogłoby się wydarzyć w naszym życiu. Na przykład do sparaliżowanego człowieka Jezus mówi po uzdrowieniu go: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Kolejnym takim powodem cierpienia naszego może być próba naszej wiary, czyli sprawdzian takiej wierności Bogu. Możemy to zauważyć, tą próbę właśnie analizując historię tego sparaliżowanego człowieka, który przez 38 lat czekał na swoje uzdrowienie, bo czytamy tam w opisie, że on nie narzekał, nie rozpaczał, chociaż jego życie było bardzo trudne. On cierpliwie czekał i Bóg przychodzi do niego wtedy, gdy była dla niego odpowiednia chwila, nie wcześniej, nie później. My myślę, że o tym cierpliwym oczekiwaniu często zapominamy, pragnąc szybkiego uzdrowienia, czasem oczekując od Boga szybkiej reakcji, targując się z Nim, tak. A czasami wola Boża jest inna i Bóg wie, że dla naszego zbawienia korzystniej jest czasem jakiś czas pochorować, pocierpieć, aby choroba pomogła przemienić, oczyścić naszą duszę. Bóg bowiem okazuje swą łaskę we właściwym czasie, który dla naszego zbawienia jest wskazany, tak? I jest najbardziej odpowiedni. Też nie należy zapominać, że cierpienie może być okazją do przejawu takiej miłości, dobrych uczynków ze strony innych ludzi, dzięki którym oni, ofiarując swoje dobro wobec cierpiącej osoby, mogą się zbawić, zbliżyć się do Boga. Że sens cierpienia jest bardzo taki szeroki i jest to tajemnica, którą każdy z nas pojmuje inaczej i na którą każdy udziela innej odpowiedzi.

Za chwilę rozmowa z przyszłością naszej cerkwi, młodzieżą prawosławną. Zarząd diecezjalnego bractwa organizuje pieszą pielgrzymkę na świętą górę Grabarkę i o tej pielgrzymce za chwilę ich zarząd nam opowie. A to po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Ortodoksja.
1: Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń wakacyjnych dla naszej prawosławnej społeczności, czyli piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Każdego roku gromadzi ono setki osób, które wyruszają w drogę niosąc swoje intencje i modlitwy. Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga jednak miesięcy przygotowań i zaangażowania wielu osób. O tym, jak wyglądają przygotowania, przebieg i trasa, porozmawiamy z naszymi gośćmi, koordynatorami pielgrzymki, Julią Markowską, przewodniczącą Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Grzegorzem Wawrzeniukiem, członkiem Zarządu Bractwa. Sława Jezusu Chrystu, witamy serdecznie.
2: Sława w wieki.
1: Jak wyglądają przygotowania do tegorocznej pielgrzymki i kiedy się rozpoczęły?
2: To jeżeli chodzi o przygotowania, rozpoczęły się one już na początku lutego. Wtedy ustaliliśmy trasę pielgrzymki, taką wstępną, możliwą. I później po ustaleniu tej trasy dzwoniliśmy do poszczególnych parafii, przez które będziemy przechodzić, w których będzie obiad i w których będzie nocleg. Po czym tak naprawdę przygotowania trwały, można powiedzieć, prawie pół roku, bo już mamy za chwilkę sierpień, a tak naprawdę w każdym miesiącu coś się działo. Chociażby musieliśmy zamówić krzyże pielgrzymkowe, musieliśmy zaprosić osoby do uczestnictwa w pielgrzymce, aby pomogły nam w służbie porządkowej. Zapraszaliśmy też liderów sektorów, którzy będą nadzorować porządek w poszczególnych sektorach pielgrzymki oraz skontaktowaliśmy się z osobami, które od wielu lat przewożą nasze bagaże z pytaniem, czy te osoby mogą znowu nam pomóc w pielgrzymce. Oprócz tego, jeżeli chodzi o przygotowania, to co najważniejsze, musieliśmy poprosić o błogosławieństwo na inicjatywę oraz musieliśmy zgłosić pielgrzymkę do Urzędu Wojewódzkiego.
1: Przygotowania to jedno, ale równie ważne jest to, jak będzie przebiegała sama pielgrzymka. Jak wygląda harmonogram? Którędy prowadzi trasa i ile dni potrwa?
3: Tegoroczna trasa, którą wspólnie wyznaczyliśmy, będzie prowadzić przez następujące miejscowości. Pierwszego dnia, 14 sierpnia, w piątek, wyruszamy z parafii w Świętego Eliasza w Doilidach w kierunku Zabudowa. Tam mamy pierwszy obiad i następnie z Zabudowa wyruszamy do Trześcianki. Tego dnia mamy łączną długość naszej trasy, to jest 26,5 km. Kolejnego dnia w sobotę wyruszamy z Trześcianki do Tyniewisz Dużych na obiad oraz do Czyż. Zachodzimy na nocleg. Ten odcinek ma 26 km. Trzeciego dnia naszej pielgrzymki w niedzielę liturgię mamy w Czyżach. Następnie wyruszamy do Orli na obiad oraz do Kleszczel na nocleg. Ten odcinek ma 28 km. Czwartego dnia w poniedziałek z Kleszczel wyruszamy do Rogacz oraz na nocleg zachodzimy do Telatycz. I piątego dnia, czyli ostatniego dnia naszej pielgrzymki, wyruszamy z Telatycz już prosto na Świętą Górę Grabarkę. I to jest nasz najkrótszy dzień, który ma 13,5 km. Jeśli chodzi o harmonogram, jak będą wyglądały te dni, to pierwszego dnia na Dylidach liturgię zaczynamy o godzinie 7:45, po której będzie molebień sprawowana przez arcypasterza. Zapisy dla uczestników rozpoczną się już o godzinie 7 rano przy parafii.
1: Pielgrzymka to przede wszystkim ludzie, którzy każdego roku decydują się wyruszyć w tę wyjątkową drogę. Jak wygląda grono pielgrzymów? Czy są to głównie ludzie młodzi, czy przekrój wiekowy jest znacznie szerszy?
3: Grono pielgrzymów jest bardzo zróżnicowane, z racji tego, że głównie młodzież zajmuje się organizacją i czynnie pomaga przy sprawnym przebiegu całej pielgrzymki. Naturalnie młodzi ludzie stanowią dużą i widoczną część naszej grupy, jednak przekrój wiekowy uczestników jest znacznie szerszy. Wędrują z nami całe rodziny z dziećmi, a także osoby starsze, które mają już ze sobą wiele takich pielgrzymek. To wielopokoleniowe zróżnicowanie jest piękne. Na trasie tworzy się wspólnota, w której wszyscy po prostu wspierają się nawzajem, niezależnie od wieku.
1: Tak liczna grupa wymaga dobrej organizacji. Chciałabym więc zapytać o rolę koordynatorów. Jakie zadania spoczywają na koordynatorach podczas przygotowań i już w trakcie drogi?
2: To jeżeli chodzi o nasze zadania podczas przygotowań, to tak naprawdę, tak jak na wstępie wspomniałam o tych przygotowaniach, o zamawianiu krzyży, o kontakcie z liderami, o kontakcie ze służbą porządkową, czy też zgłaszaniu pielgrzymki, czy prośby o błogosławieństwo, to tak naprawdę to wszystko spoczywa na nas, bo my musimy trzymać się terminów, które są no, już z góry wyznaczone, bo musimy do konkretnej daty chociażby zgłosić pielgrzymkę, czy musimy z wyprzedzeniem zamówić krzyże, żeby po prostu mieć czas i żeby nic nie było na ostatnią chwilę. Ale też nie zapominajmy o tym, że oprócz nas, którzy tak naprawdę kierujemy tymi przygotowaniami, to pomaga nam Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz inne zaprzyjaźnione nam osoby, które pomagają w przygotowaniach. Chociażby jednym z naszych zadań jest przejazd trasy pielgrzymki, żeby po pierwsze spotkać się z parafiami, przez które będziemy przechodzić, oraz żeby sprawdzić trasę, czy jest ona dobra, czy pielgrzymka może z łatwością przejść dany odcinek, a już podczas samej pielgrzymki to nadzorujemy całe przejście pielgrzymki, żebyśmy bezpiecznie dotarli na Świętą Górę Grabarkę. Też my podejmujemy jakieś ważne decyzje, jak są czasami sytuacje kryzysowe, czy też po prostu nadzorujemy całą pielgrzymkę w trakcie.
3: Natomiast moim zadaniem, jak koordynatora służby porządkowej podczas pielgrzymki, jest głównie dbanie o sam przemarsz, żeby był on sprawny, płynny, żebyśmy się nie zgubili przede wszystkim, żeby zaplanować również postoje w dobrych miejscach, żeby był przede wszystkim cień, to jest ważna też sprawa, żeby po prostu gdy idziemy dość słoneczną drogą, żeby móc się na chwilę chociaż schować w cień, chwilę odpocząć, napić się wody czy coś przekąsić. Oraz w trakcie drogi zajmuję się jako koordynator głównie tym, żeby rozdysponować zadania dla służby porządkowej, żeby również ustawić tych ludzi, gdzie oni mają być, za co mają być odpowiedzialni, kto ma kierować ruchem, kto ma pilnować pielgrzymów, kto ma prowadzić grupę i to jest głównie moim zadaniem.
1: Organizacja pielgrzymki to z pewnością ogromna odpowiedzialność. Domyślam się, że nie brakuje także różnych wyzwań. Co jest właśnie takim największym wyzwaniem przy organizacji tak dużego przedsięwzięcia?
2: To jeżeli chodzi o wyzwania, które stoją przed nami, mogłabym powiedzieć, że nie ma takiego jednego największego wyzwania, tylko jest ich kilka. Przede wszystkim największym wyzwaniem jest to, żeby nasz przemarsz był sprawny i żeby cała pielgrzymka spokojnie dotarła na Świętą Górę Grabarkę. Dodatkowo oprócz tego przed samym wymarszem pielgrzymki musimy trzymać się tych terminów, musimy z wyprzedzeniem załatwiać wszystkie formalności dotyczące przejścia pielgrzymki oraz takim ostatnim wyzwaniem jest moim zdaniem relacja z ludźmi, żebyśmy wspólnie mogli współpracować, żebyśmy też uwzględniali zdanie innych i żebyśmy wspólnie mogli stworzyć bardzo dobrą pielgrzymkę, którą zapamiętamy na lata.
1: Jesteście koordynatorami, jednymi z osób, które odpowiadają za przebieg wydarzenia. Macie z pewnością wiele spraw, o które dbacie także podczas trwania drogi. Jak znaleźć równowagę między sprawnym zarządzaniem pielgrzymką, a przeżywaniem jej duchowego wymiaru?
2: To jeżeli chodzi o znalezienie równowagi między sprawnym zarządzaniem pielgrzymką, a przeżywaniem jej duchowego wymiaru, to myślę, że przede wszystkim musimy pamiętać, po co kierujemy się na Świętą Górę Grabarkę. Że idziemy tam, ponieważ kochamy Boga, kochamy Chrystusa i nawet jak spotykają nas pewne trudności podczas trasy, podczas przemarszu, musimy pamiętać, żeby kierować się miłością do drugiego człowieka, żeby też czasami niektóre emocje odstawić na bok i pamiętać, jaki jest nasz cel i po co kierujemy się w to święte miejsce.
1: Na zakończenie naszej rozmowy pozostaje jeszcze kwestia praktyczna. Z pewnością są wśród naszych słuchaczy osoby, które chciałyby dołączyć do pielgrzymki lub dowiedzieć się o niej więcej. Gdzie szukać szczegółowych informacji?
3: Wszystkie szczegółowe informacje publikujemy na bieżąco w internecie. Zapraszamy przede wszystkim na nasz profil na Facebooku oraz na stronę internetową bmpdbg.pl. Z kolei dla osób, które wolą tradycyjne formy, plakaty informacyjne zostały rozwieszone we wszystkich białostockich parafiach, na których znajdują się podstawowe informacje odnośnie pielgrzymki. Znajdują się na nich podstawowe informacje takie jak trasa, którędy idziemy, jakiej długości są odcinki naszej pielgrzymki, co każdy pielgrzym powinien ze sobą wziąć, co będzie mu potrzebne w trakcie przemarszu. Oraz najważniejsze, czyli kiedy wyruszamy z cerkwi z Dojlit. Kontakt do nas, do mnie, jak i do Julii, znajduje się na plakatach oraz na Facebooku, jak i na stronie internetowej.
2: Przy okazji chcielibyśmy Państwa poinformować, iż każdy pielgrzym powinien zabrać ze sobą odpowiedni strój, sztućce i naczynia, namiot, śpiwór oraz butelki plastikowe bądź bidony ze względu na obowiązującą kaucję. W imieniu Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na 41. pieszą pielgrzymkę Białystok-Święta Góra-Grabarka, która odbędzie się w dniach 14-18 sierpnia 2026 roku. Zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Także przyłączamy się do zaproszenia i życzymy wszystkim organizatorom sił i pomyślności w dopięciu ostatnich szczegółów, a wszystkim pielgrzymom bezpiecznej drogi i wytrwałości. A naszymi gośćmi byli dziś Julia Markowska, przewodnicząca Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także Grzegorz Wawrzeniuk, członek Zarządu Bractwa.
2: Dziękujemy.
0: Gość Radia Ortodoksja.

Pielgrzymujmy. Pielgrzymka jest swojego rodzaju obrazem naszego życia i drogi do zbawienia. Raz jest lepiej, raz gorzej, ale nie poddajemy się i idziemy dalej.